0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
0: Po reklamie.
6: Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
0: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
0: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
9: Podróżuj latem z RMF Classic.

Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie przy mikrofonie Magda Juszczyk. Mam nadzieję, że zastaję was w dobrych nastrojach. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą. Do godziny 14 zapraszam na program, którego tytuł to Filmowe Pocztówki z Wakacji. Będziemy zaglądać do różnych miejsc na świecie i konfrontować życie z obrazem filmowym. A na dobry początek stare, dobre U2 i Bono.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

0: Miejsca znane z amerykańskich filmów. Prezentuje Lidia Krawczuk.
1: 72 kamienne stopnie prowadzące do wejścia do Muzeum Sztuki w Filadelfii. Dla mieszkańców to po prostu wejście do jednego z najważniejszych muzeów w Stanach Zjednoczonych. Dla milionów fanów kina na całym świecie – schody Rockiego. To właśnie tutaj w 1976 roku Sylvester Stallone, wcielający się w boksera Rockiego Balboa, wbiegł na sam szczyt i uniósł ręce w geście zwycięstwa. Ta scena trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, ale przeszła do historii kina. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowych finałów treningu i symbolem wytrwałości nie tylko dla fanów boksu.
2: Been sticking it to me. I want to know how come.
3: You want to know?
1: Co ciekawe, kiedy kręcono scenę na schodach, nikt nie przypuszczał, że właśnie powstaje jedna z najbardziej znanych sekwencji w historii kina. Ekipa filmowa pojawiła się na schodach wcześnie rano. Stallone wielokrotnie wbiegał na szczyt, a operator filmował go z różnych stron. W tamtych czasach nie było dronów ani komputerowych efektów. Wszystko trzeba było nakręcić tradycyjną kamerą. Po premierze filmu schody zaczęły żyć własnym życiem. Turyści z całego świata przyjeżdżają do Filadelfii tylko po to, by odtworzyć słynny bieg. Jedni pokonują wszystkie stopnie sprintem, inni zatrzymują się po drodze, ale niemal każdy na górze robi dokładnie to samo, unosi ręce nad głową, tak jak Rocky. Popularność miejsca jest tak duża, że schody stały się jedną z największych atrakcji turystycznych miasta, mimo że sam film opowiada przecież historię fikcyjnego boksera. U stóp schodów stoi również wykonany z brązu pomnik Rockiego. Powstał w 1980 roku na potrzeby filmu Rocky III. Sylvester Stallone chciał, aby pozostał tam na stałe, ale nie wszyscy byli zachwyceni. Część środowiska artystycznego uważała, że filmowa postać nie powinna stać przed jednym z najważniejszych muzeów sztuki w kraju. Przez wiele lat pomnik przenoszono w różne miejsca, aż w końcu wrócił pod schody, gdzie stoi do dziś. Rocky Steps pojawiają się także w kolejnych częściach serii oraz filmach Creed, które kontynuują historię bohaterów znanych z oryginalnych produkcji. Schody można zobaczyć również w reklamach, teledyskach i programach telewizyjnych. Stały się symbolem nie tylko Filadelfii, ale także determinacji i walki z własnymi słabościami.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgniemy teraz po krakowski Splin zespołu Manam, a po wczorajszym koncercie męskiego grania można się tylko utwierdzić w przekonaniu, że powroty do jakości muzyki tej grupy wcale nie są takie proste.

Ennio Morricone jest autorem filmu, muzyki do filmu Dobry, Zły i Brzydki, a autorem filmu jest oczywiście Sergio Leone. Zastanawiające, gdzie w Polsce można by taki western nakręcić. Zastanawiam się nad tym wyłącznie dlatego, że program, który mam zaszczyt dziś prowadzić, nosi tytuł Filmowe Pocztówki z Wakacji. No i gdyby tak podróżować śladami filmów, a w RMF Classic w tym roku podczas letnich miesięcy takim procederem się z przyjemnością zajmujemy, to można by i w takie westernowe klimaty spróbować w naszym kraju wejść. Macie propozycje? Piszcie do mnie. Magdalena.Juszczyk@rmfclassic.pl. Próbować w naszym kraju wejść. Macie propozycje? Piszcie do mnie. Magdalena.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Podążamy dzisiaj w RMF Classic tropami wytyczonymi przez kino i kolekcjonujemy filmowe pocztówki z wakacji. Myślę, że taka pocztówka z filmu, z którego muzyka przed momentem wybrzmiała, z filmu Wichrowe Wzgórza, to jedna z najcenniejszych widokówek, pocztówek filmowych, brzmieniowych. Na pewno widzieliście tę nową produkcję. Jeśli nie, no to spore przeoczenie. Mimo sprzecznych też opinii dotyczących odbioru tego filmu, uważam, że powinno się ten film obejrzeć na dużym ekranie. Odważna i oryginalna odsłona jednej z najwspanialszych historii miłosnych wszechczasów. Tak dystrybutor opisywał film Wichrowe Wzgórza. Emerald Fennell film wyreżyserowała, a na ekranie podziwialiśmy Margot Robbie i Jacoba Elordi. Nie wiem, czy ta muzyka, która wybrzmiała, wystarczy wam, by sobie zwizualizować świat przedstawiony w tym właśnie filmie. Malownicze plenery północnej Anglii zostały tutaj oddane. Szukajcie, może wam się uda zobaczyć Wichrowe Wzgórza na dużym ekranie. A Atlas Chmur to też piękne obrazy, muzyka, którą stworzył reżyser Tom Tykwer razem z Johnem Klimkiem. Teraz nas przeniesie do tej produkcji. Przypomnijcie ją sobie, póki mamy jeszcze wakacje i czasu trochę więcej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Po reklamie.

0: Prowadza Magda Juszczyk.
1: Tydzień temu, podążając filmowymi tropami, zabrałam was do Lizbony. Byliśmy w tym mieście wraz z niemieckim reżyserem Wimem Wendersem, autorem filmu Lisbon Story, i polskim twórcą Andrzejem Jakimowskim, reżyserem filmu Imagine. Pozostał po tej wyprawie jakiś niedosyt. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dzisiaj postanowiłam, odczuwając ten niedosyt, powrócić na moment jeszcze do największego miasta Portugalii, stolicy tego kraju, która leży w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego nad rzeką Tag, nad Oceanem Atlantyckim. Chcę wam dziś polecić hiszpańsko-portugalski dokument Fados, film Hiszpana Carlosa Saury z 2007 roku. Muzyczny dokument poświęcony portugalskiej tradycji Fados jest naprawdę zachwycający i zadziwiający w wielu momentach. Fados to pełne pasji i lamentu XIX-wieczne pieśni ballady, które stanowią wspólną spuściznę wszystkich Portugalczyków, a film Saury jest próbą przypomnienia i powtórzenia wielkiej tradycji poprzez muzyczne misterium tańca i śpiewu, prawdziwa uczta dla oczu i uszu, te współczesne akcenty związane z tradycją Fados robiły na mnie w roku premiery ogromne wrażenie. Idźmy za ciosem. Amalia, Królowa Fado. Ten film powstał rok później i przedstawia historię życia Amalii Rodriguez, jednej z największych indywidualności muzycznych wszechczasów, gwiazdy i legendy muzyki Fado w Portugalii. Porównywano ją do Edith Piaf i Billie Holiday. Jej niezwykły magnetyzm i naturalny czar z jednakową siłą zachwycały na światowych scenach. Jej talent i charyzma rozsławiły muzykę Fado na całym świecie, a muzyka ta też działa na turystów jak magnes. Koniecznie zatem wybierzcie się do Lizbony, by posłuchać tego miasta na ulicach i w knajpach, gdzie śpiewa się jak nigdzie na świecie.
2: You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Po reklamie.

mieli czas zorganizować tę wyprawę, to namawiamy. Zapraszamy na zamkowy dziedziniec. Przypomnę szczegóły na naszej stronie internetowej pod hasłem Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Chcecie z nami oglądać świat? Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka w piosence, którą razem śpiewali, takie wrażenie sprawiali, że chcą razem oglądać świat. Posłuchajmy tego niezwykłego utworu.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Aż chce się żyć, słysząc tak wspaniałą muzykę. To był utwór Bartosza Hajdeckiego z bardzo wzruszającego filmu z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Tytułu pewnie już się domyślacie. Chce się żyć. Po tym na naszej antenie pojawiła się muzyka Johna Debneya z produkcji Horyzont, rozdział pierwszy. Tu Julia Sarzyńska. Zapraszam Was na najbliższe godziny z tym, co kocham najbardziej. Naturą w całej swej okazałości.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Spędzimy trochę czasu z roślinami, drzewami, krzakami i ziołami, ale także ze zwierzętami, tymi latającymi i pływającymi. A teraz piosenka z filmu Moja dziewczyna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku odkryjemy nieznane oblicze Jana Matejki na wystawie Satyra i komiksu Jana Matejki i sprawdzimy, co szykuje nam się na dziesięciolecie krakowskiej galerii poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

0: Beatlesi dosyć często pojawiają się w RMF Classic, jednak nic w tym dziwnego. Ich muzyka zaskakuje za każdym razem. Zaskakiwać też może zgłębianie tajników świata drzew. Pozwólmy się zaskoczyć Katarzynie Chnat.
1: Sadzimy drzewa, namawia Katarzyna Chnat.
2: Czy drzewa mogą zmienić świat i czy mogą to zrobić te najmniejsze, często niedoceniane gatunki? Okazuje się, że tak i to właśnie te mają największą moc. Dziś w kolejnym spotkaniu z Markiem Styczyńskim, autorem książki Ocalą nas małe drzewa, porozmawiamy o jarzębinie. Roślina z pozoru dobrze znana, ale może nas zaskoczyć, jeśli chodzi o właściwości, symbolikę i historię.
3: To jest ten jeden z wyjątków, bo to nie jest całkiem małe drzewo, ale przez wiele lat będzie małym drzewem i bardzo jakby go polecam, żeby zacząć go w Polsce uprawiać. To jest jarzębina domowa. Ona nie ma nic wspólnego z tą jarzębiną, którą znamy, z jarzębiną zwyczajną. Jest to południowy gatunek jarzębin, ale już na przykład na Słowacji jest uprawiany, w Austrii jest powszechnie, czyli no stoi u bram, można powiedzieć. Ja go mam w tej strefie 5,5 i wszyscy sąsiedzi znający się na rzeczy powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby uprawiać ten gatunek w górach. Mam go 4. rok i przypuszczam, że w tym roku będzie wreszcie może jakoś pierwsze kwiaty się pojawią. Chociaż obraza dopiero w 30. roku życia, jeżeli jest swobodnie uprawiana. Chcę powiedzieć o tym, bo to jest sedno w ogóle sadzenia drzew, że my korzystamy teraz z tych jarzębin domowych, które były sadzone przez kogoś, kto nie sadził ich dla siebie. Wydaje mi się, że powiedział nam, powinniście posadzić kilka w życiu, no bo po was też ktoś przyjdzie i będzie szukał tego gatunku. Owoce są rewelacyjne całkowicie. Przypominają jarzębinowe, tylko że są wielkości małych jabłuszek. Mają po kilka centymetrów czasami. No ale powiedzmy takich wokół 2 centymetry pojedyncze, no ale jest ich dziesiątki. I to jest najbardziej plenne drzewo owocowe Europy. 800 kg, czasami podają więcej, ale już ja tak chcę dziś wypośrodkować. 800 kg owoców z drzewa. Duma Słowaku, duma karpackiego pogranicza między Słowacją a Czechami. Tam jest jakieś zagłębienie całkowite tego drzewa i oni są naprawdę z tego dumni. Tak jeździłem tam, robiliśmy wyprawy z biotopu Lechnica, badawczy 2, przywieźliśmy sadzonki, mamy całą dokumentację i z tego powstał niewielki rozdział też w książce Ocalą nas małe drzewa. Wyjątkowo to jest drzewo czasami dość duże. Jest tak wiekowe, potrafi kilkaset lat żyć. Niektórzy mówią, że pod 1000 to nie ma problemu, że było kiedyś sadzone jako drzewo graniczne. No, rozgraniczne po prostu jakieś tereny o różnej własności.
2: A cała rozmowa z Markiem Styczyńskim w podcaście na naszej stronie internetowej w zakładce magazynu Od Słowa do Słowa.
0: Drzewa i krzewy skrywają jeszcze wiele tajemnic. A teraz równie tajemnicze aniołki Charlie'ego zawitają na naszą antenę. Przed nami muzyka Edwina Collinsa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic. Nie każdy przebój dostaje szansę na drugą młodość, tym bardziej po ćwierćwieczu. Zdarzają się jednak tacy szczęściarze. Stay By Me Bena i Kinga powstało w 1961 roku, a 25 lat później, dzięki filmowi o tym samym tytule, ponownie podbiło listy przebojów i serca fanów.

Muzyczny motyw przewodni otwierający serial Dynastie usłyszeliśmy w RMF Classic. To przyrodniczy serial BBC opowiadający o zagrożonych gatunkach zwierząt. A skoro mamy wakacyjny weekend, to podrzucę Wam pomysł na niedzielny wieczór. Blisko przyrody, w parku otaczającym dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, działa letnia scena. Miejsce, w którym klasyka spotyka się z jazzem. Dziś o 19:00 zagrają tam Kasia Pietrzko, która podczas festiwalu Chopin i jego Europa prezentowała jazzowe interpretacje poezji Norwida oraz pianista jazzowy Sławek Jaskółkę. Jeśli dziś nie zdążycie dojechać do Żelazowej Woli, za tydzień też warto tam zajrzeć. W sobotę zagra Symfonia Warszawia, a w niedzielę Atom String Quartet. Tymczasem zostańmy przy muzyce, w której muzyczna tradycja spotyka się z nowym brzmieniem. Przed nami fantazja na temat Greensleeves Ralpha Vaughana Williamsa.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody?

0: ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132-184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.

0: Muzyka Briana Taylora przeniosła nas w mroczny świat z uniwersum Tora, ale my z tego mrocznego świata przenosimy się do świata przyrody. Do niego serdecznie Was zapraszam. Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Już niedługo na naszą antenę przylecą owady, których obecność może Was zaskoczyć. Dlaczego? No, nie mogę od razu zdradzić wszystkiego. Dla umilenia nieco czasu oczekiwania posłuchajmy muzyki z serialu One Piece, Kurs na Grand Line. Po nim usłyszymy utwór Henryka Kuźniaka z filmu Wabank.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: To był menuet G-dur Ludwika van Beethovena, który wykonała toruńska orkiestra kameralna pod batutą Jerzego Salwarowskiego. A już teraz odkryjemy tajemniczy świat robali. Do niego zabierze nas Ula Urzędowska.
1: Ale robale! Pod lupą RMF Classic.
2: W miniony czwartek obchodziliśmy Dzień Komara, więc poświęćmy nieco uwagi temu małemu krwiopijcy. To nie tak, że lubimy komary, więc świętujemy ich obecność specjalnym dniem w kalendarzu. Co to, to nie. Święto zostało ustanowione na pamiątkę brytyjskiego lekarza Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. I był to przełomowy moment w historii zwalczania tej choroby, gdyż odtąd można było nie tylko leczyć objawy, ale też myśleć o profilaktyce. Niestety walka wciąż trwa i można nawet mieć wrażenie, że komarza horda przybiera na sile. Coraz wyższe temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, szczególnie powodzie, wynikające z globalnych zmian klimatu, pomagają rosnąć populacji komarów, a zaśmiecone miasta są idealnym miejscem do ucztowania. I jeszcze jedno. Nasi wrogowie, wygląda na to, zyskują nowe moce, nabywając odporność na środki owadobójcze. I aż trudno uwierzyć, że to w sumie latające chuchro, a konkretnie samica komara, jest najbardziej śmiercionośnym stworzeniem na świecie. Przy czym nasze polskie komary, choć irytujące jak mało co, to jednak niewiniątka przy komarach takich jak komar tygrysi, egipski czy owiany szczególnie złą sławą widliszek. Dodać należy, że komar komarowi nierówny, tylko nieznaczna część z ogromnej komarzej rodziny spija naszą krew. Reszta wybiera nektar kwiatów. Historia walki z komarami to temat na film, a nawet serial. Każdy zna jakiś sposób na odstraszanie komarów, a ludzkość nie ustaje w poszukiwaniach. Komary próbuje się odstraszyć muzyką, były takie próby, z zabójczymi grzybami, a nawet laserową tarczą. Powodzenia.
1: Ale robale w RMF Classic.
0: W zwierzęcym świecie pozostajemy. Już teraz Michael Jackson w piosence z filmu Uwolnić orkę.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Za chwilę usłyszymy fragment uwertury do Wilhelma Tella Joachima Rossiniego, ostatniej opery włoskiego kompozytora. Tę muzykę wykona Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu pod batutą włoskiego dyrygenta Lamberta Gardeliego.

Słuchacie RMF Classic. To było allegro z 7 koncertu F-dur ze zbioru L'estro armonico Antonio Vivaldiego. Skoro już zaglądamy do muzycznej przeszłości, to dziś w Szczecinie rusza Festiwal Muzyki Przywracanej. I nazwa jest tutaj bardzo dosłowna. Artyści utworów szukają w archiwach, starych rękopisach i zbiorach, a później sprawiają, że muzyka milcząca, czasem przez setki lat, znowu trafia na scenę. Na otwarcie zagra Wowakin. Zespół, który możemy znać chociażby z muzyki przygotowanej do serialu 1670. Będą oberki, mazurki i kujawiaki. Ale później zrobi się jeszcze ciekawiej. W programie jest jazz sprzed 400 lat, muzyka zapomnianych kompozytorek, a nawet pieśni dawnych polskich synagog. A teraz wracamy do współczesności. Przed nami Olivia Dean w piosence z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Co?

0: Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
2: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup wybrane ciastka Milka 132, 184 gramy, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: No też.
1: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie. Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Disco z gorączki sobotniej nocy pojawiło się na naszej antenie już po sobotniej nocy, w niedzielne, wakacyjne popołudnie. A czy wam też przed oczami pojawił się roztańczony John Travolta? Tu Julia Sarzyńska. Witam was w ostatniej godzinie przyrodniczych podróży.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Jak co tydzień zrobimy skok pod wodę i poznamy lepiej zaskakujące cechy jednej z ryb. Takie nowostki z podwodnego świata. A z nowostek na naszej playliście już teraz muzyka Ludwika Göranssona z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grodu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh. Po reklamie.

0: Reminiscence, czyli wspomnienie Floriana Crystala, usłyszeliśmy w RMF Classic. A teraz, jak już wspominałam, w podwodny świat zabierze nas Adam Wiśniewski, z którym rozmawia Magda Juszczyk.
1: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: Dzisiaj opowiem o amurze żywej kosiarce. To nie jest polska ryba. Amur jest rybą z Azji, która w Polsce jest dosyć popularna. Nie rozmnaża się na dzikich łowiskach, w dzikich jeziorach, rzekach. Po prostu nie pasują mu polskie warunki.
3: No to gdzie się rozmnaża?
2: W hodowlach, jakichś stawach rybnych. Hodowcy zapewniają odpowiednie warunki do rozmnażania i rozmnażają te ryby. A w jeziorach są tylko osobniki, które zostały gdzieś tam kiedyś wpuszczone i dorosły do znacznych rozmiarów.
3: A nie zaburzają ekosystemu?
2: Jeżeli byłoby ich za dużo, mogłyby zaburzyć ekosystem, ponieważ amury to są takie kosiarki. One jedzą wszystko, co zielone. Zdarzały się sytuacje, że taki amur wystawia pysk ponad wodę i zjada trawę, która zwisa z brzegu. Albo łamie trzciny i powala je do wody i zjada. Jak karp na przykład ma taki pysk przystosowany do wciągania, zasysania, tak amur ma taki trochę dziób jak papuga i tak obgryza roślinki.
3: Jaki to ma kolor?
2: Taki w sumie zwyczajny. Złotawy, srebrny. Łuski ma bardzo duże i trzeba uważać na amura, jak się go wyciąga na brzeg, bo łatwo traci te łuski. Także trzeba poświęcić dużo uwagi, żeby wyciągnięcie tej ryby było bezpieczne.
3: Dla niej?
2: Dla niej. Moje amury łowiłem na leśnych jeziorach, albo przy okazji łowienia karpi, albo jak już wiedziałem, że tam są, no to specjalnie na nie się zasadzałem, albo na łowiskach komercyjnych, gdzie ktoś po prostu wpuścił sobie amury.
3: A czy to jest tak, że przez tę nazwę, przez jakąś nietypowość występowania, to może być taki ulubieniec?
2: A raczej jest takim bonusem często dla wędkarzy, którzy łowią karpie. Te amury żerują w podobnych miejscach, jedzą podobne rzeczy i na te kulki proteinowe one biorą.
3: Ty masz inne podejście do spotkań z rybą, to okazja, byś to przypomniał.
2: Nie jest to dla mnie kawałek mięsa, tylko żywe stworzenie majestatyczne i pomnik przyrody. I chciałbym, żeby wróciło do swojego królestwa i być może kiedyś się jeszcze spotkamy, jak urośnie jeszcze większe.
3: Kiedy patrzę na twoją fotografię zrobioną amurowi, to śmiem twierdzić, że jest to designerska ryba. Jej kształt, jej pysk, kształt też tych łusek, to wszystko jest trochę takie, jakby jakiś designer zaprojektował w swoim studiu właśnie taki shape.
2: No i zaczynasz przyjmować mój punkt widzenia. Widzieć, co ja widzę w tych rybach, w ich detalach, w ich pięknie. Ja nawet robię czasem takie zbliżenia gdzieś samego oka ryby albo zdjęcia łusek.
3: No a w oku ryby, no to też myślę, że cały świat może się zawierać.
1: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
0: Jak wygląda amur? Zobaczycie na Facebooku RMF Classic. Amura wypuszczamy do wody i posłuchajmy piosenki, obok której nie da się przejść obojętnie. Przed nami Walk On By Dionne Warwick.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

Przed nami w RMF Classic chyba najsłynniejszy ragtime w historii – Maple Leaf Rag Scotta Joplina. Powstał jeszcze w XIX wieku, a jego ogromna popularność sprawiła, że kompozytor zyskał przydomek króla ragtime'u. Przy fortepianie Philip Dyson.

To muzyka z filmu Okruchy życia, którą skomponował francuski kompozytor Philippe Sacht. Miło spędzać czas w naturze i choć ja już się z wami żegnam, to zachęcam was do spaceru po lesie, leżakowania na trawie, kąpieli w jeziorze czy przysłuchiwaniu się śpiewu ptaków. W skrócie, do bycia w naturze z naturą, spokojnego, otwartego jej doświadczania, obserwowania, odczuwania. Dobrym towarzyszem będzie przy tym muzyka. Dlatego już teraz utwór Phila Collinsa z filmu Buster. Po nim usłyszymy fragment ścieżki dźwiękowej z drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Na koniec tej godziny wyjątkowy utwór z równie wyjątkowej animacji Laputa, Podniebny zamek. Wakacje dobiegają końca, więc i nasz ogród botaniczny dobiega końca. Dziękuję za ten wspólny czas. Do usłyszenia niebawem, Julia Sarzyńska.